0: Hej, czy wy wiecie, że w Polsce 75% ludzi słucha codziennie radia?
1: Jak to radia? A co z telewizją?
2: Tam, telewizja kłamie.
3: Tam radio lepsze. Można go słuchać wszędzie.
0: No właśnie, ja słucham w samochodzie.
2: A ja na spacerze.
1: A ja w wannie.
3: A czy znacie jakąś fajną radiostację?
4: Znamy! Znamy!
1: Nadaję od 2 maja w każdą niedzielę o 6 po południu.
2: No coś ty.
0: Tak, słyszałam, że mają tam świetną muzykę.
3: I wywiady z interesującymi ludźmi.
1: Autorskie felietony.
2: Rozmowy o polityce, nauce, literaturze.
0: Wiadomości z kraju i ze świata, z pierwszej ręki.
1: Jednym słowem, ciekawe radio dla każdego.
4: Nasze radio! Nasze Radio Kanada!
2: Grzesiek, mów.
1: Grzesiek.
5: CJSR.
2: Edmonton.
1: 88,5 FM.
0: Czekamy na was. Włączcie się.
3: I znajdźcie nas na Facebooku.